Slam FM. 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. Slam FM to twoje radio.

Pisania i orania. Kiedym jeszcze orał, nie statym ja było byty poetą. Kiedym już w ludy poetą, nie statym ja na to, bo orio.

stóp moich, kraina dostatków i krasy. Nad głową niebo jasne, tłok piękne lice. Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolicy? Dalekie i niestety jeszcze dalsze czasy. Litwo, piały mi wdzięczniej twoje szumiące lasy niż słoiki bajdaru salchiry dziewicy. I weselszy teptałem twoje trzęsawice niż rubinowe morwy, złote ananasy.

0: tak daleki.
1: Tak różna robi niepomęta. Dlaczegoż roztargniony wdycham bez ustanku do tej, którą kochałem dni moich poranków. Ona w długiej dziedzinie, która mi odjęta, gdzie jej wszystko wiernym powiada kochanku, lepcząc świeże myślady przyszłej pamięci.

0: Komar kosyt.
1: Komar kosyt.
2: Muszka zagrabuje.
3: Komar kładę do kiboczkę.
4: Muszka pretoptuje.
5: Komar mózgu zagaduje.
3: Rad by się żonety.
1: Owatrzejk
6: rymiruje.
7: Rad by drużbą
8: buty.

0: Nie to tri nowe rezolucji. Nowym starym weduczom stał Rafał Bartek. Temami, jakie były podnimane, okrem ewaluacji, były ograniczenia, jakie sąd nakładano na wczenia niemieckiego jak mniejszynowego w szkołach, nowo planowano językowe strategii, успіхи w сфері нових німецько-меншинових організацій, потреби активізації молодих членів меншина і план діянь на 2027 рік. В неділю 10 мая в Грабському рідному селі Божественного священного мученика Василя Гопка odbył się archieparchialny odpust poświęcony jego pamięci w 50 roku od jego śmierci. Głównym punktem odpustu była archierejska liturgia, którą w cyrkowno-sławiańskim języku odprawiał wysokoprześwięcony władoka Jona Maksym, priaszyłski archiepiskop i metropolita. W jedno z nim służył i prośwęczenny władoka Kurt Burnett, jeparchialny episkop Pesaiku z ZSHA. Razem z nimi służyło ponad 30 świeczenników. W towarzystwie brało uczest i mnoho monaszok i wiernych. Błażenny świeczennomuczennik Wasylij Hopko był grekokatolickim episkopom, muczennikom komunistycznego reżimu i był znaczną personą grekokatolickiej cerkwy na Słowacji. Narodził się 21 kwietnia apryla 1904 roku w Hrabskom. Za swoją wiarę i służbę papie rzymskiemu był w czasie totalitarnego reżimu więzniony i prześladowany. Wmarł 23 lipca juleja 1486 roku. Wseleński archierej Jan Paweł II wyogłosił go za bożennego w 2003 roku w Bratysławii. Grekokatolicka cerkwa uświadkuje jego prestnik 11 maja.
1: Були новини радіа Лем ФМ.

0: Lem FM.
1: Paczisna hodyna z życia wzięta. Pro z życia wzięte. Lem w Lem FM.

My słuchacze, patrzcie z tej godziny, słuchacze Radia LM FM, przy mikrofonie Natalia Małecka-Nowak, nasze żywe wysyłania na anteni. Lemkuskowa Radia, zaczynamy 9.15, 10.45. No już nie powiem tak jak wczoraj, że kras słoneczny jest na dworze. Ale to, że jest zachmarne, to nie znaczy, że jest kras. Na Lemkowini kras jest furt. Osobno w maju.

paru dla formalności informacji. Muszę podać paru rzeczy. Dnes mamy 132 dzień 2026 roku. Przed nami jeszcze 234 dni. 164 czeski bud się mi tu zrobił. 164 roboczy przed nami i 70 swobodnych od roboty. Miesiąc nam znika. Nie zniknę o chwilę czysto, bo do najbliższej połni jeszcze bardzo daleko. To ta dopiero 31 maja. Mamy wtorek, to one powiedzą, że wtorek jest 12 dzień maja, drugi dzień egzaminy ósmoklasystów, to jest matematyka. Trzymamy palci, na mniejsze jak wczoraj i na mniejsze jak za wszystkich maturystów, jakie też jeszcze się muczat, bo jeszcze rozmaite przedmety przed nimi w harmonogramie, w zależności od tego, kto sobie jak dobrał z tych dodatkowych przedmetów, ale my wracamy do tych prostych rzeczy, znaczy, żeby podać jakaś godzina świętania, zmerkania i tak dalej. Mamy lekko już zadaczu. Swoje egzaminy my już pozdały, ale możemy pójść w życiu. Słońce stało 4.56, schować się 9 minut po godzinie 8 wieczór. No to oznacza, że dzień trwa już ponad 15 godzin. I podobnie jak wczoraj, to jest jeszcze krótszy od tego najdłuższego dnia o ponad godzinę, a dłuższy od najkrótszego o ponad 7 godzin. Do kińca astronomicznej jary, czyli przed nami jeszcze 39 dni astronomicznej jary. W tą stronę idziemy. I o chwilku pogoda.

chminek na zachodzie wyśpiwał. Dnes no bude zachmarany den, ale budu trafaty się i prajaśnienia na północy, w centrze i na schodzi. Czas do czasu deszcz na południe. Momentami to będzie pustyjny deszcz. To kicia nie rozumieją, czym się jedno od drugiego różni, ale jak tak Instytut Meteorologii podaje, to tak maje być prognozowana wysokość deszczu na schodzi drżawy to 30 mm. Na Pidłaszy, na Lubelszczynie i na Mazowszy mieściamy bury. Wysoko w horach bude pomieszany deszcz ze śniegiem i śnieg w Szeskim Beskidi, w Szwieckim Beskidi, może na Koryty, ale to tak wysoko w horach, tu nie przywiązujemy się do tego aż tak mocno. No 2 cm, a w Tatrach to nawet 7 cm. Maksymalne temperatury generalnie od 10 градусів на плюсі до 14, тепліше на сході там od 19 do 20 в горах. No, mieściamy nawet lem wisem. Radusiu. Witer umiarkowany w porywach do 60 km na godzinę, a wysoko w horach, tam w Sudetach, w Karpatach do 80 do 80 km. I pizryjmy sobie jeszcze na barometry, to ty był wskazywany dnes. No, kuściogłem niższy jak wczoraj tysk, niższy kuściogłem i się odwartat, bo ciła schidnia czas to będzie tot najniższy tysk, gdy to do 17 hektopaskaliu, a ciła zachidnia czas Polszcz, jakbyśmy jej tak wzdłuż na pił podzielili, około tysiacza 6 hektopaskaliu. I jeszcze obowiązują ostrzeżenia pierwszej stopy przed intensywnym deszczem, silnym wiatrem i burjami. I to te ostrzeżenia Instytut Meteorologii i Wodnej Gospodarki wydał dla nocowej, południowo-wschodniej części Polski i dla wszystkich tych schidnich powitiu, o tak ciłą schidnią ściną tam. A okolici Krakowa to tu to ostrzeżenia okrem tego, że przed silnym witrom to jeszcze takim nie znam, jeszcze mocniejszym witrom, bo w sumie nie znam, czym się różni od jedno do drugich ostrzeżeń, jak wsiadę zaznaczany silny witer, a tu jeszcze dodatkowo wykreskowany. W każdym razie uważajcie, bo witer bywa niebezpieczny.

No jak ja mam fajny na dne sposób wyci dla was to ale nie znate. Zły i dobroho zepsuje, a sam dobrym nie stanę. Takie znają dlemki. Besiduję też tak. Znaj swoją miru, ale w niczym soj normalnej. Bardzo mi się to spodobało. Znaj swoją miru, ale w niczym soj normalnej. I poślednie znajomstwo może zaczynać się z kopniaka.

wyszedł, że polska wersja to i trzecie posłowie ci znajomstwo może zaczynać się z kopniaka, to może by ty jak złe, dobrego początki. No, zdaje się, że to dokładniej. A to to może i ty. Tak, dobry den, ty szusia, że ste, tyż i wy na posterunkach. Na posterunkach w prehołosnykach. Słuchamy dalej. Słuchamy dalej. Waleria Woke. Nie mogę.

A to chciałam utrzymać klimat tej popierdniej śpiłankę Valerii Jouk. Tym razem jako druhe byli Natalia Schroeder i Ihor Harbut. A my zazeramy sobie do kulturnego kalendaria i jeszcze w tym noczy muzeju. W tym ostajemy od wczera. Wczoraj wam przedstawiła tutaj naszych najbliższych muzejnych instytucji ofertu na nicz muzeju. To kiedy się wybierzecie do Nowego Sącza, to tam w hołownym budynku Muzeum Sandeckiej Zemli nicz muzeju w programie obzerania postyjnych ekspozycji, jaka nachodzi się w hołownym budynku, oprowadzania po historycznej wystawie, po pracowni Bolesława Barbackiego, kuratorskie oprowadzania po czasowej wystawie Ślidy i to oprowadzania o 6 popołudnie albo o 8 wieczór i w programie też są artystyczne warsztaty dla dzieci i dorosłych. To warsztaty portret, sztuka terii, ślidy, albumy z pocztowych kartok, historyczne mundury czy architektonne modeli. Okrem toho jeszcze pokazy, lalkarskie pokazy ze schosnowaniem swoich marionetok. Tak Nowym Sączu się rychtują na nicz muzeju. Buduczy w Sanczy możecie wybrać się do małej galerii. Tam aktualnie prezentowana jest wystawa Roberta Rumina Malarstwo, ikony, obiekty. Artysta, malar Robert Rumin to artysta, jaki wrodził się w 1968 roku, jak raz w Nowym Sączy. Jest absolwentą plastycznego liceum w Nowym Wiśniczu, uczestnikiem wielu wystaw, malarskich konkursów. W swoim malarstwie inspiruje się bizantyjską ikoną i hosnuje śmiłe pouczenia tradycyjnej temy z osuczasną. Pizryjte, jak wygląda jego ikona na paru znamkach wedno, no, na które może być dla was zaskakujące. Pry nachodzi małej galerii, to jeszcze ale dodam, że o 2 dni 14 maja o 18 godzinie koncert w małej galerii Konrad Szewczuk Quartet. Budy melodyjni, klimatyczni, z wielką dozą muzycznych emocji, autorskiej kompozycji i składu publiku zaberut w okolici współczesnego jazzu, bosanowy, klasycznych inspiracji i improwizacji. Chodzę na 18, to przypominam, 14 maja wstupne darmo. I jeszcze możecie zazrzeć do Sandeckiej Publicznej Biblioteki, bo tam przestrzeli też ten w ramach Zachalnopolskiego Dnia Bibliotek, co się jest. Dnes pierwsza impreza, znaczy pierwsza stricza, przepraszam, już o 9.30 to były warsztaty dla przedszkolaków, a o 16.00 i o 16.30 już tak z starszych czytaczy warsztaty, dyskusyjny klub, knyżkę dla dorosłych. Ciła sereda jest zaniata, tak że tu prosto zazrite sobie na site, bo musiałabym wam wysiedlać też to o 8, o 9, 30 do 10 i tu o 10 jest paru opcji do wyboru. No i właśnie tak dalej, i tak dalej. Ale o chodzeniu 17 jest autorska stricza, zaplanowana autorska stricza z Marią Ulatowską i Jacką Skowrońskim, pisatelskim duetom, jaki polubili czytaczy, z ohledu na ich pełne emocji, ciepła i takiej życiowej mądrosty powisty. Chodzi na 17. Sereda, publiczna biblioteka w Sanczy, możliwość poznaty autorów osobisto, posłuchaty o jakichś może takich historiach od kuchni, o inspiracjach, o twórczym
procesie. I w czwartek samo przez ten różne warsztaty edukacyjne zaniecia, a na popołudnie na godzinę piatu autorska stycza z Agnieszką Płonką, która jest cinena za wnikliwy obserwacji człowieczych ludzkich emocji i budowania poruszających historii, będzie prezentować pisatelka swoją najnowszą powieść Stary Przyjaciel. Historia o relacjach, jakie mimo tego, że rok mieniają, to potrafią odwrócić i zmienić nasze życia. Historia o pamięci, wyborach i następstwach dawnych rzeczeń, a też o tym, jak minęło wpływ na teperyśnie. Autorka opowieści o inspiracjach, o twórczym procesie i przeczyta fragmenty promowanej powieści. No i oczywiście będzie mógł dawać takie zwidania. Agnieszka Płonka to jest autorka, jaka urodziła się w 1989 roku w Krakowie. Po profesji, w sensie po szkole, jest geofizyką. A na teper wczyt matematyki studentów Wyższej Szkoły Biznesu National Louis University Hanoi Psanczy i też udziela się w dwóch pozaurzędowych organizacjach w amerykańskiej Liberty International i polskiej Fundacji Swobody i Przedsiębiorstwa, gdzie odpowiada za finanse i zarządzanie projektami i też wielo podróżuje. Kiedy idę o Kreniciu, bo i tam zazryłam, gadajuczy do jakich podi związanych z tym światom, nicznym światom muzeju, to jak raz nic takiego nie naszła, ale w publicznej biblioteci w sobotu, przed południem, będzie fajna propozycja dla Dity i rodziców, a zagrajmy w talarka o dawnych zabawach naszych dzidziów. Jestem przekonana, że to będzie bardzo inspirujące i wkaże się, że właśnie jak jestem jednym talarką, człowiek się ich zabawić i ekstra ciekawi prowadzi ten czas. A po południu koncert Krenickiej Kurortnej Orkiestry imienia Adama Wrońskiego z nagody 124. rocznicy narodzin Jana Kiepury. Pitnachołkom tenory dla Kiepury. To biletowany koncert, ale bilet kosztuje ciłe 20 złotych.

I mała jem jeszcze otworę kartu, żeby wam opowiedzieć o dnešni i jedni podii, no to nadrablam, bo dnes ochodeni wisem na ceti stricza dyskusyjnego filmowego klubu DKF Kot Hnem Sanczym w kini Sokiu przy Małopolskim Centrze Kultury. W ramkach podii bude wyświetlany i promitany film Dyrygent. Mamy Czechy, początek 90-tych roków i 13-letnią Karolinu, jako prydny mają do prestiżnego żynoczego choru o świtowej sławie. Douczać do swojej starszej sestry i innych talonowitych dziewczat jej wyjątkowy głos skoro zwertał uwagę cinnego, ale tajemniczego dyrygenta. Początkowo to wyróżnienie będzie cię uśpichom, ale na dłuższą Karolina odkryje, jak wysoką cinu przyjdzie jej zapłacić za to przywilej. Inspirowany sprawą Bambini di Praga, film eksploruje relacje, w których niewinni jest doświadczeni nasilstwa i własty, która jest nadużywana bez jakich skrupuliów. To film czeskoj i słowackoj produkcji z 2025 roku drama i może obserwować od 15 roku życia. Ciekawe, że jakoś nie było on mniej jak czute w Polsce. Dyrygent w Sanczy, może to będzie ten film.

Zazaram te pre do susjednych ciężkowiec, neko treba się doju te ciężkowiec. Nie sam ciężko mi to zlepki szczaty, ale tak i tak siaba się doje tu na obszary. Nie w to te wakacje, ale byty może już w przyszłym roku turysty, czy mieszkańci były moczy schosnuaty w ciężkowyciach, zlikujuczej sierczkowej wody. Badania potwierdzili jej zdrowotne prymety i gmina rychtuje się do zdobycia koncesji na wydobywanie tejże wody.

ciężko być i w pełni, chociaż schosnęła te odkryte paru roków temu resursy likujuczej siarczkowej wody, specjalistyczne badania, jakie zrobili w tych tirach wielczesnych, znaczy głębokich, jak prawie 3 roki temu potwierdzili, że woda może być chosnowana medze inczyma do inhalowania się, do inhalowania naszej dychowej systemy i do likowania reumatycznych chorób. I od tego czasu gmina no, postępnie przechodzi czerwone procedury, żeby zdobywać czerwone wymagane zgody. I tego roku ma być poklikana specjalna spiłka, która wystąpi o koncesję wydobywania wody. Docelowo ta woda ma być dowedena do kurortnego parku. Samouręd planuje tam nowe atrakcje związane z tą siarczkową wodą. Będzie taki taki jakby basen, ale nie basen do pływania, ale miejsce, z którego będę mógł skosnąć, żeby woda mała już to takie kurortne dijania. Czy to będzie takie domoczenia nich, czy jakie to jeszcze nie wiadomo, jak to będzie wyglądało, przynajmniej publicznie, to nie jest podane. Będzie wodny plac. Okrem tego gmina w tym sezonie planuje jeszcze rozwytok innych turystycznych atrakcji na stężce w koronach dereł. Pojawił się edukacyjny ul. Nowy plac zabał z ościnką do spędzowania się dla dity. I jak już to będzie gotowe, to będą przechody do dalszych etapów uatrakcyjniania Ciaszkowiec. A o chwilku zazramy nad Klimkiłką.

No i ze zrama nad tym kiłku, która drogi już kuścio chodziłoby się powiedzieć, że straszyć tą małą kilkistią wody. Jak informuje starostwo, powiatowe starostwo w Gorliciach, w 15 maja w Uściu Ruskim odbyła się konsultacyjna stricza, no poświadczona jak raz funkcjonowaniu tego rezerwuaru, co robity, co zmieniaty instrukcję hosnowania, co nie. To ta stricza odbyła się z inicjatywy małopolskiego wojewody. I jeszcze skorsze odbyła się stricza w sprawie funkcjonowania tego rezerwuaru. Na striczy prysutny były Marzyńczyma Gorlicki starosta Mirosław Waląg, jedno z przedstawników Dyrżawnego Zariadu Wodnej Gospodarki w Warszawie, Regionalnego Zariadu Wodnej Gospodarki w Krakowie, Riaszowi, gmin zjednanych w Sojuzie Gmin Gorlickiej Zemli, Zariadu Małopolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnej Gospodarki w Gorliciach, Okruchu Polskiego Wędkarskiego Sojuzu i przedsiębiorcy, jak hosnują fakt, że jest rezerwuar i mają nad nim swój biznes. I cieliu, to jest też striczy, było omówienie aktualnych pryncypiów gazdowania wodą na rezerwuary Klemkiłka. Taka besida nad stanem rezerwuaru no trwa już od tych paru roków, kole susza no wyjątkowo da sobie znaty. W listopadzie 2025 roku miejscowe przedsiębiorstwo komunalnej gospodarki w Gorliciach wystosowało pismo do prezesa Dyrżawnego Wodnego Gospodarstwa Polskie Wody w Warszawie i temu była instrukcja gazdowania wodą. Była besida Marzyńczyma o optymalnych parametrach dla hosnowania rezerwuaru z ohledu na nadzwyczajne atmosferyczne warunki i obchodność protypowiniowej ochrony. To ta instrukcja obowiązuje aktualna do 2033 roku i jak było to podawane w piśmie, nie uniemożliwia reagować w kryzysowej klimatyczno-hydrologicznej sytuacji na rok 2024-2025. W piśmie podano, że przez tych 31 roków eksploatacji rezerwuaru już zgromadzono odpowiednio wiele obserwacji, analiz, jak funguje i za to ciężko zrozumieć, że zmiana tej instrukcji wymaga jeszcze dwuletnich badań i ekspertyz. I w marcu tego roku prasowy przedstawnik biura prezesa tego, że Dyrżawnego Wodnego Gospodarstwa Polskie Wody poinformował, że regionalny zariad wodnej gospodarki w Riaszowie podjęła działania w obszarze projektu, którego celem jest optymalizacja roboty tamy. I tu idę jeszcze o ten fakt, żeby było postojne zabezpieczenia wody dla blisko 35 tysięcy osób z obszaru gorlickiego powitu. I w styczniu tego roku przeszła robocza stricza. I celu tej striczy było, żeby poruszyć o aktualnym stanie rezerwuaru i dalszy konsultacyjny sprawy. A pośrednia stricza, tak to widzę, że to jest cały czas wszystko w procesie, pośrednia stricza była następstwem tych zapowiedzi i tych popierdnych. Przesutne były no, wszystkie zainteresowane i wszystkie rozmaite decydenty. Aktualna instrukcja gazdowania wodą zakłada, że przy napełnieniu rezerwuaru powyżej 380 metrów nad linią morza trzeba dysponować postojny odpływ, gwarantowany odpływ z rezerwuaru, jaki siarił nad 2 kubykami na sekundę. I
jak podawali na tej stricze, mianowicie ma dyrektor regionalnego zarządu wodnej gospodarki w Rzeszowie, trzeba odpowisty sobie na świtania, czy przedmioty, jakie osnują z wody na ropi poniżej obiektu, będą odpowiednio dobre funkcjonować, kiedy takiego przepływu nie będzie 2 kubików na sekundę. I jak podano na tej stricze, zgodnie z instrukcją gazdowania wodą, turystyka i rekreacja to dopiero 4. funkcja tego rezerwuaru. Osnowny funkcji rezerwuaru to protypowiniowa ochrona, retencja i produkcja energii. Rafał Czech, dyrektor zarządu basenu w Jaśli, zlewni w Jaśli, poinformował, że mają zagwarantowane, zabezpieczone seretki, finansowe seretki, żeby opracować koncepcję optymalizacji roboty wodnej elektrowni, tak aby mogła funkcjonować też przy mniejszych przepływach, jak tych 2 kubyki na sekundę. W czas besidy, jak podaje starostwo, czas uczestników postulowała, żeby utrzymać wyższy rywen wody, a zmniejszyć odpływ do 1 kubyka na sekundę. Jak zaznaczył Krzysztof Chęć, dyrektor Departamentu Ochrony przed Powinią i Suszą, ewentualna zmiana zasad gazdowania wodą wymaga zrychtowania specjalistycznej hydraulicznej ekspertyzy. Pogodowe prognozy są takie, że na razie mają laty i w czerwcu też mają, w czerwcu mają laty, tak że to może kuściok się to takłem kiłka napełnić i sytuacja może się kuściogu uspokoić.

A teraz sobie posłuchamy Babaczkę od Hajda Bandy, a czom, a bo Hajda Banda stała, albo jest, tohorycznym laureatem wirtualnych huszeł plebiscytu na najlepszą folkową płatną za 2025 rok w głosowaniu internautiów. No, ciekawe, jemcy i wy głosowali na Hajdu Bandu. Hajda Banda na pierwszym miejscu, na drugim i na trzecim Percival, dwie różne płatni, a na czwartym Ensemble Tohaj, San historii pisane Rikom. Tak, że to Hajda Banda, a pak to Hajda.

Niewieścia z Babic, ensemble to Hai San, historie pisane rzeką. To ta płatnia naszła się na seret dziesięciu najlepszych folkowych płateń w plebiscycie wirtualne huszli. No i skończyli zaraz za podium, za pudłom, jak to się wysiduje. Zresztą nie zmieniać. Faktu, że w nas są na pierwszym i będą puszczane. To i na antenie radia, ale my wam nie zmienimy. Moi drodzy, idziemy teraz do kina, no bo taka już chodyna, że już trzeba, żebyśmy się wyrobili. I seret tych weekendowych premier jest Majeńczyma film polskiej produkcji. To jest dokument biograficzny pod nazwą Znak pana Slełki. Karol Slełka, Lesza Ceło, zaczyna artystyczne studia w Warszawie. Ryszard zaniaty się projektowaniem graficznych znaków. Swoimi robotami wypełnia komunistyczną Polszczu i definiuje wizualny krajowid drżawy. Jego znaki nie wisią w galeriach, ale są prysutne w polskich chyżach, na ulicach, w instytucjach, w zakładach roboty. A w tym samym czasie artysta to wede zwykłe rodzinne życia, które przez roki dokumentuje. To wyjątkowo talentowity twórca do dnes uważany jest za jednego z najważniejszych projektantów znaków na świecie. Film Znak pana Slełki to kalejdoskop archiwalnych materiałów i wspomnienił, jak wskazują człowieka też jego epochu i wandriuku, teraz zmienia już się Polszczu. No, komentarze są absolutnie znamenity, wychwalający i sam dokument, no i oczywiście samego twórcą. Garantuję wam, że znacie doskonali znaki autorstwa pana Slełki, pana Śliwki. Od tego weekendu w polskich kinach też hiszpańska drama Romeria. To film, jaki opowiada historię 18-letniej Mariny, jaka przyjeżdża do swoich biologicznych, nieznanych do teper didiów. Musi mieć ich podpis, żeby dopełnić te formalności związane ze stypendium na filmowe studia. Jakby techniczna, krótka wizyta przechodzi w konfrontacji z minułością, z rodzinnymi traumami, z tymi rzeczami, które były przemoczane, z ciężkimi wspominami. Marina Stryczat členił swoją i na swojej rodziny, odkrywa też pamiętnik, jaki pisała jej mama. To pewnie jest nielekki film i jeszcze seret tego weekendowych premier jest horror Obsesja. Mamy Bera, który jest zalubiony w swojej przyjatelci i chce zdobyć jej serce. Że po tym się wskazuje, że zabawka, która mała spełniać Maryjne do końca, jest tym, czym była i spełniać albo inaczej, niektóre wskazuje się, że niektóre mrii mają swoją maraczną cinu. Moi drodzy, 10:41, muszę się popraszczać. Za dnes wam dziękuję, zapraszam jeszcze zaran, a na koniec od mużskiego grania tohoryczna śpiwanka, tohoryczny znak Lita. Dziękuję za dnes, bo się dołała Natalia Małecka-Nowak.

Nie zapomnij, oddawaj cię budu.

Słuchacze Radia LMFM, witajcie, dobry wieczór, albo dobry przy mikrofonie, jak to w seredy, w okolicach wieczora, od 3 roków już, Natalia Małecka. Tych 3 roky temu zaczęliśmy poznawać Lemkowinu od A do Ja i robiliśmy to na premierii historii lemkiewskich seł. I choć nie poznaliśmy tak dokładnie każdego seła, to Lemkowinu mamy dost dobry schodzeniu od schodu do zachodu przez piwnicz południe. Od toho roka prodążamy to tu wandrówku, idziemy dalej. Od toho roka wczymy się jej jeszcze dokładniejsze, pryzeramy się jej w najmęczych drobnościach. I jak tak się jej pryzeramy, to stwierdzamy, że jest krasna, interesująca, wyjątkowa, wydatna i każdy jej element zasługuje na meno zabytku. Czasem to nasz subiektywny wybór pokrywać się z wyborem dyrżawnych znawców i specjalistów, jak przyznają różnym budowlam czy obiektom meno dyrżawnego zabytku. Dnes nauczymy się cerkły, jaka docinena ostała nelem w Polsce, ale docinena ostała aż na międzynarodowej areni przez specjalistów od światowego dziedzictwa. UNESCO, wyspecjalizowana organizacja diucza przy Organizacji Zjednanych Nacji, riszyła o niepowtornych, oryginalnych, genialnych ta wyjątkowych prymetach lemkiewskiej cerkwy, wpisujący jej na ekskluzywną listę światowego dziedzictwa. Ta my, jak niespecjalisty, ale lubitele, z góry zgadzamy się z tą decyzją w pełni, a dnes, mam nadzieję, i utwardzimy się jeszcze w tym przekonaniu. W przekonaniu, że cerkwą w poworozniku spełniać większość kryterii wymienionych jak konieczne do uniacia w listu UNESCO, popry tym jedynym najważniejszym, że dany obiekt musi prezentować unikatową, uniwersalną wartość. Bo okrem toho powinien jeszcze na premier prezentować weldiło człowieczego twórczego geniuszu, przedstawiać unikatowe albo wyjątkowe świadectwo kulturowej tradycji, co byte osobliwym premierom tradycyjnego budownictwa dla danej kultury. To już lem wymieniający to te 3 pierwsze prymety możemy śmiło raczyć, że cerką w poworozniku spełniać ich wszystkie. Kiedy mamy bez tej jeszcze takie wątpliwości, to zapraszam na dzisiejszy odcinek, przekonacie się o majsterstwie poworozniczkiej cerkwy, bo to ona jest heroinią dzisiejszego odcinka. Ale żeby ja była się cerką, to skorsze muszę zjawić się sełą. Sprawdźmy najpierw, jak to było z początkami poworoznika. Z 1391 roku pochodzi akt nadania korola Władysława Jachajły dla biskupa Joana z Radlic, z którego wynika, że poworosnik był nazwą miasteczka pod zamką dzisiejszej Muszyny. Historycy mają dajak wątpliwości co do realności tego dokumentu, ale taki przekaz istnieje. Znana i potwierdzona lokacja seła miała miejsce 3 marca 1500. 1995 roku. I była to lokacja na wołoskim prawie. Wtedy to krakiewski biskup Filip Padniewski nadał Nazariowi Worchaczowi przywilej na osnowania seła nad riką Poworoznik na obszarze tzw. muszyńskiej dyrżały, dyrżały krakiewskich biskupiów. Worchacz dostał pozwolenia na osadzenia 20 kmitiów. Nieciłe 50 roków późniejsze wybudowano cerkoł, która stoi pod Nes i to on

Znana jest data namalowania ikony strasznego sudu. Miało to miejsce aż w 1323 roku. Autorem toho był Paulenty Radymski, a ufundował jej Foma Poworoznycki, wójt Muszyńskiego Klucza i Poworoznickiej Gromady. W tym czasie w samym Seli była lem kapelania. Zarządzającej cerkłą Andrzej Miejski otrzymał w 1337 roku od biskupa Jakowa Zadzika pozwolenia na zakuplenia łanu ziemi jak uposażenia rozwijającej się parafii. Prawdopodobnie w związku z tym Andrzej Miejski ufundował jeszcze bogatą parowarstwową polichromię. W rokach 1643-44 przebudowano schydniu część cerkwy. Wielobiczny zaperty ołtar peresuneno i w jego miejsce wozneseno kus bilszej, ale już na planie prostokuta, co poszerzyło perejścia między ołtarną częścią a częścią chramów wiernych. To ta pierwsza ołtarna część została zosnowana jak diakonikon. W teperiśnim ołtarzu na belach schydniej ściny chramowiernych widno trzy głębokie naciacia, jakie oformlują się w trykut. Są to gnizda osadzenia tego pierwszego oryginalnego wielobicznie zapertego ołtarza. W 1646 roku poświęcono tzw. wyżyniu kapliczu, pomieszczeną nad babyncią. Prawdopodobnie w rokach 1788-1780 przebudowano jeszcze wieżę, nadając jej wygląd, jaki mamy teper.

1814 roku po wielkiej wylewie przeneseno poworoznicku cerką w miejsce, w jakim znajduje się teper. Je to obszar cmonteria. Duma się, że też wtedy przy przenosinach przeprowadzono ważniejsze roboty w zachodniej części chramu. Usunęto, na żal, muzyczny chor na zachodniej ścianie chramu wiernych i kapliczu nad babęcią. Leszano pił podłogę tej kaplici i schosnowano jej dla utworzenia nowego, toho, jaki jest teper, muzycznego choru. Poszereno też wtedy wygląd w chramie wiernych. W 30-tych rokach XX stulecia dach wkryto blachą. Pak cerkoł ostała pozbawlena tych, dla których służyła, i jej właścicielów. Lemkił weseleno, a w 1951 roku utworzono na miejscu rymokatolicku parafiu. Cerkwą świętego Jakoła w Poworozniku jest orientowaną cerkwą. Pomieszczona jest na plaskatym terenie i okrużona jest kamiennym murkom, wkrytym gontowym daszkom. Przycerkowny obszar, jak i zaperat ogrodzenia, ma formę nieregularnego kolesa. Od północno-zachodniej strony w ogrodzeniu znajduje się bramka. Ma ona formę dwóch kuboidalnych stopków z kamienia, wkrytych szatrowymi gontowymi daszkami w formie stożków. W stopach znajduje się jeszcze wgłubienia na figury świętych. Natomiast od północno-zachodniej strony znajduje się jeszcze druga furtka z drewnianych dranok. Na przycerkownym obszarze rosną wielkie 40-letnie jaseni. Dojścia do chramu i obejścia do wkoła wyłożone je łomlenym kamieniem. Po północnej stronie chramu wede doriżka na klebaneju. Cerkwą jest cerkwą tridilną i jednoołtarną. Składa się z ołtaria, przy którym, jak już było powiedziane, od północy znajduje się diakonikon, jaki był oryginalnie ołtarium. Jest jeszcze chram wiernych i uższy babynec. Od zachodu pomieszczony jest prytwór z babyncią, jaki znajduje się pod wieżą cerkwy. Po bokach babyncia w schowkach znajduje się konstrukcyjny stopy łeży. Czast ołtarna zaperta je prostą ściną. Pobudowana została podobnie jak czast chramu wiernych i babynec na planie zbliżonym do kwadratu. Diakonikon zaperty je trybicznie. W bryli chramu wyodróbnia się 4 czasty. Najwyższa jest znajdująca się od zachodu łeża, po serdynie jest niższy chram wiernych i jeszcze niższy ołtar od schodu i najniższy diakonikon od północy, oryginalny ołtar. Każdą z 4 czasty wkrywa odróbny dach. Nad ołtarią jest to tryspadysty dach z niewielką wieżyczką po serdyni. Pięciopłaszczynowy dach znajduje się nad diakonikoną, a nad chramem wiernych i wieżą mamy szatrowy dach przechodziaczy od kwadratu w osmopik. Dach nad chramem wiernych winczy baniasta łażyczka z zakończeniem z makowyci, niewielkiej gałki i kutoho kresta. Dach nad chramem wiernych jest dworaz łomleny z ościnką na obu załomliniach. Wieża ma wytiahnene proporcje, a jej ściny schodzą się do serdyny. Czast prytwora jest dost wysunęta od zachodu przed frontową ścianą wieży i wkrywa go spadysty i gontowy dach, jaki od schodu jest zas piłkolesysty. I ostatni daszok odstóp medze dachami wieży i chramu wiernych wkrywa dwospadysty dach. Wszystkie ściny cerkły obyty są gątą. Dołom poprowadzona jest specjalna warstwa gątił, wytiata w zuby, jaka wkryła fundamenty cerkły. Podobnie ostatni szor gątił wkrywających dachy ołtaria i diakonikonu. W miejsce, gdzie schodzą się płaszczyny dachu ołtaria, pomieszczona jest łeżyczka na osmobicznym stopie, przykraszonym karbułaniom. Wyżej jest okapowy szatrowy daszok, stop makowycia w formie kukurudzki i pinakl fazłany na rochach, wkryty gontowym tanierykom, pak następna część pinaklu i kutej krest. Pinakl to dekoratywna, maleńka, ostrokińczena baszta, na primier wieńczucza łeżu. Na pierwszym załomliniu bani chramu wiernych od północy widoczny jest oczep. Oczep inaczej spinka. Jest to ostatnia konstrukcyjna bela ściny, jaka jej zaperat. Dalej jest doszka, jaka zakryła gzyms i ostatnia warstwa gondiu wytiata w motyw lamberkinu. Pro dach chramu wiernych opowiemy sobie po muzyczni Pererui.

czujemy się na nowo pośpiłanci i odraz przechodzimy do naszej temy. Mamy teper omołyty wygląd dachu chramu wiernych cerkwy świętego Jakoba w Poworozniku, jaku menuje się nerem zabytkom w skale UNESCO, ale też od dnes menujemy jej zabytkom radia LEM FM i bude nachodyła się na sami hory radiowego registru zabytkiu. Otóż dach chramu wiernych winczy baniasta weżyczka z prywydną litarnią z makowycią nad daszką, blaszanym tanieryką i kutym krestą. Piszło skoro, teper łeża. I zbycia łeży jest tradycyjnie pionowo szaluana doszkami. Na nyżnim ranti i w połowyni wysokosty i zbyci nachody cia prykraszenia w formie listołok wytiatych też w tradycyjny motyw lambrykinu. Sama łeża wkryta jest szatrowym sztyriospadystym dachom, jaki perechodyt w osmobicznu baniastu łeżyczku z oślipą litarnią. I resztą elementów taką samą jak na zwieńczeniu łeży nad chramą wiernych. Wyglady w cerkwi są prostokutne. Na południowej ścianie w ołtarii pomieszczono pojedyny sześcioszybowy wyglady. Potryjny osmoszybowy w chramie wiernych i pojedyny sześcioszybowy w ścianie łeży. Na schidnej ścianie w ołtarii znajdziecie pojedne sześcioszybowe wikno w dwóch ścianach diakonikonu od północy i zachodu są jeszcze pojednym sześcioszybowym wiknim. W izbycie natomiast znajdziecie po dwa zwukowe wyloty. Mają formę prostokutiu, zaperty są obniżonym łukom z żaluzyjami. Ciła stolarka cerkwy zbijana jest ciłakami, choć dynegde widoczne są diry po starszych kolikach. Czast szyb osadzona jest jeszcze na kiti, a niektóre szyby są z niewalciowanego szkła. W wygladach ołtaria i diakonikonu pomieszczone są kraty z kolkami. Seredyna cerkwy podzielona jest na cztery czasty, jakie wynikają z jej bryły. Prostor ołtaria, diakonikonu, chramu wiernych, babyncią i prytworą. W ołtarii jeden z wygladów na schidniej ścieni zakryty jest ikonostasą. W północnej ścieni ołtaria mieści się portal do diakonikonu. Framugy wchodu włócza się ze ścianą na wpust, nad porochy zas ukośni. Trzy ściny diakonikonu wkryła 17-wieczna polichromia, jaka przedstawia sceny ze starego i nowego zapowiedu. Meryńczyma na sklipliniu widoczny jest bohotec Sered Angelił. Naproty wchodu jest rozpiacia Jezusa Chrysta. Bezpośrednio na zrubi teperiszniej ściny diakonikonu, skorsze schidnioj ściny ołtaria na beli, przypistały powały nachody cia fundacyjny napis, jaki wspominany był już na początku programu. Nachody cia win na reprezentacyjnym miejscu i zrobleno ho jeszcze peret z roblinią polichromi. Tiłko, kiłko dało się odczytaty i peretrwało, złuczyt tak. Bożoho roku 1600 miesiąca żołtnia 5 skisa osoboju swo hrychił odpuszczeniem. Napis pomieszczony nad schidnim wygladą diakonikonu, oryginalnie była to południowa ścina ołtaria, złuczyt roku bożoho 1307 dnia 19 juna z knyja bożoho domu dał zmalowaty kosztom swoim otec Michał Miestski, paroch Poworoznika na chwałę Bogu w Trojcy Jedyni. Od seredyny ołtaria widoczna jest nad odstupą ścina chramu wiernych. Widoczne jest na niej miejsce po gnizdach bel połały z korszocha ołtaria. W południowej ścianie chramu wiernych mieści się tridzielny wygląd z szeroką fazą, nesymetrycznie osadzonej w ścianie. Na południowej ścianie tej czasty cerkwy znajduje się też inskrypcja z datą 1604. Po bokach babęcia w miejsce złuczenia jego ściny z ścinami chramu wiernych na wysokosty muzycznego choru widno sztuczni wtiaty zakończenia bel, jakie kolisy dwychale tak zwaną wyżniu kapliciu. Chor sperty jest na dwóch stopach, podłoga zrobiona jest z doszczok. Wchod na chor nachodzi się z babęcia. Perejścia z babyńcia do prytworu ma formę prostokuta, z otworą na dweri zapertym pełnym łukom. Framugy na rantach są swazłane. Dweri są dwoworotowe, klepkowe o rąbowym układzie, nabijane ciłakami i zabezpieczone są suczasną kutą kratą.

Witajcie słuchacze Radia LEM FM po muzyczni Pererwi. To program Register Zabytkiu. Dynes wpisaliśmy na naszą subiektywną radiową listę zabytkiu. Chram, jaki docinany został w wielkim świecie peres fachowciu i znałciu temy. Ryszyli one, że wyniatkowo kulturą i architektoniczną wartość maje cerką z poworoznika. Ta i nam się wydyt, że maje. Podobnie jak i wszystkie inczy lemkiuskie drewniane cerkwy. Czas z nich już mamy wpisanych na naszą radiową listę. Ale dnes heroinią programu jest cerką światowo Jakoła z poworoznika właśnie. Co najdeme suczaśni w seredyni tej cerkwy? Jest pełny ikonostas z obrazami w antependium fundowanej w rokach 1743-44. Brakuje diakońskich drzwi, jakie zostały wymontowane z oryginalnego perejścia i perenesene głupsze ołtar. Przed ołtarium znajduje się wynesena na ramie ikona Hodegetri, a nad nią jest mandylion. Skinia ma formę tribaniastoj świateni. Na południowej ścinie ołtaria, obok wygladu, wyeksponowany jest obraz Strasznego Sudu z 1623 roku, przypomnę autorstwa Pawlento Radymskiego. Nad drzwiami do diakonikonu nad ołtarium jest obraz z alegoryczną sceną, olej na połotni, prawdopodobnie z drugiej połowy XVIII stulecia, przedstawiający Bożą ruku z wachą. Dwary, oddzielający diakonikon i ołtar, mają współczesny dekoratywny kowalski zamok z datą 1998. Jest też nowa drewniana okładyna na ściny, jaka pokrywa południową ścinę diakonikonu. Okrem tego na wyposażeniu diakonikonu są jeszcze współczesne mebli i kus starszy, XIX-wieczny procesyjny krest i malowana szafka, jaka pochodzi prawdopodobnie z przełomu XVIII i XIX stulecia. Na schodniej ścinie chramu wiernych zawieszona została reszta ikonostasu, riad apostołów z obrazem koronowania Bożej Matery i nad nima medaliony z przedstawieniami proroków i witciu cerkwy. Jest też między nima rozpiacia Jezusa Chrysta z symbolami chrystowych strasty. Po bokach pomieszczone są tak zwane uszaky z obrazami świętych biskupiów. W chramie wiernych znajduje się amwona z obrazami ewangelistów na koszu. Pieta z 1646 roku, jest to olijny obraz na połotni. Chrystos przy stopie, a Aaron, bywszy diakońskie drzwi, namalowany temperową techniką na doszci z połowy XVII stulecia. Obok pomieszczono ikonę świętego Jakoła z męczennicza scenami. Okrem tego jest jeszcze wielki ażurowy renesansowy paschał i drewniane świeczniki z XVII stulecia. A w babynce znajdziemy obraz Bożej Matery z dzieciatką i różą w podwójnej ramie, obraz Jezusa Chrysta Błahosławluczego z XIX stulecia i obraz Bożej Matery. Cerką wyposażona jest w odgromową ta elektryczną instalację. Jej kubatura wynosi 330 kubyków, a prostor po zemli lem 78 kwadratowych metrów. I jak może pamiętate z ostatnia sperd dwóch tygodni, to ta cerką wydycia jak jedna z męczych cerkwy. Kole w seli brakło autochtonnych mieszkańców, kole ich weseleno, w 1947 roku zdemontowano nyżniu czas ikonostasu. Jego fragmenty wsuneno w głubinę ołtaria zachowany prestił. W 1969 roku Polska Pracownia Konserwacji Zabytków oddił w Krakowie zaczął systematycznie konserwację cerkwy. Ściągnęno blachu i przywerneno gontowe wkrycia dachu, wymieniono też ciły gąt na ścinach. W 90-tych rokach przeprowadzono konserwację polichromii w diakonikonie. Tego roku Ministerstwo Kultury przyznało 100 tysięcy złotych dotacji na odwodnienia poworoznickiej cerkwy. To jest na zlikwidowanie najbardziej pilnego problemu, z jakim się zmagano, a jaki wiódł do skorej destrukcji chramu. Cerkwę do Dzierżawnego Registru Zabytków wpisano 26 czerwca 1961 roku. Do naszego radiowego 17 czerwca 2015 roku. Lepsze pizno jak nijak. Dziękuję wam za uwagę. Majcie się kraśni. Program zrychtowała Natalia Małecka.

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

Widziałem potyk gładyszowi, taki w beton wziaty, na wierchny, head hori. I tak się mi chrodyło. Betonowy potyk, swobodnym, cię pamiętam. Z baniurami, z bystrynami, z bezzakonnym czerkotą. Tak jem cię rad, mał. Dnes już nie teczesz. Dnes wciczesz. Rozmierianym korytcią, tychiczko, bezszumno, prosticko. I choć powiadają, przy tobie życia lekše, przy tobie kołosia pełniejsze, traczą cię z duszy potocze. Wolelubny lemkijusko kierpci, niezwykły do rozmierianych dorych.

0: Siver lem kotyn lawcu larymys. Tyn lasis lem FM. Jachsy kinli bol hejsis. Bunu ajtajmen men, Anna Akwike Sulimowicz.
1: Siver dostuar. Drodzy przyjaciele, słuchajcie radia Lem FM.

Serpen. Bratu Jarosławowi. Pomedze ściszkę oraninę smuszka, świeżego smutku czorna stuszka. Popry tobi zerna żółte, popry tobi zerna złate, popry tobi czreba połne. Zawerchniogo jest w ściszku, od spekę i zliwe. Гузерями до гори, колосьом долину.

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Wyjedź ze mną do lata, przecież jeszcze nie koniec. Schowaj trochę uśmiechu,

Kie, wesoły anioł, w leluchowie miła, zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Kiedy będziesz już ze mną, to nikomu nie powiem.

brzozami się brata. W Leluchowie miła czereśnie dziko krwawią, tam granicy pilnuje całkiem wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się

0: Witajcie, drogi radiosłuchacze. Heł Mirek Warchard z Zachodu z swoją audycją Tam w chorach Karpatach. Choć to moje relacje nagrywane są z Zachodu, to za jedno wspominamy na Lemkowinu. Pradziedzisku ze mną wszystkich naszych ludzi, gdyby one nie odeszli i gdyby nie były rozmytane w szerokim świecie. Dneska zapraszam na program, któremu jem dał na hołowok.
1: Dla nas nie było 6 roków wojny, tylko 10.
0: Zapraszam do słuchania besidy. Gadaj się skorsze, że Lemk nie ma 6 roków wojny, len 10 roków. Czego 10?
1: Dlatego, że jak wkroczyli to te radziańskie wojska, a jak Niemcy się cofali, to te tory kolejowe, mosty i między Ptaszkową a kamion, a z Nowym Sączą był tunel w kamioncie. To wszystko Niemcy zniszczyli. Tory kolejowe, to te mosty, wszystko zniszczyli. I jak to te ruskie wojska weszły, a to był batalion roboczy, sapery i tak ranne żołnierze. I byli pokwaterowane po naszych siłach, bo trzeba było to tu goru postawić mosty, tam, gdzie była rzeka, bo w kamioncie już była duża, większa rzeka jak w nas, to stawiali mosty. A gdzie była ziemia, to się wysypali nasypy. I ledwo młode ludzie wyzwolili się od okopów niemieckich, to ruskie dawaj do donoszenia w nosiłkach ziemlu, kamienia na to te nasypy. A chłopił, boguszanił, krylowianił, no nie znam, był czarywiany chyba też, należali do tego. Ci może był czarywiany, chyba budowali tym grybowy mist. A nasze tu, to tunel, ale nasze tunel nie budowali, to te ruskie powiedzieli, że z tunelem, bo było dużo więcej roboty, to lepsze to tu goru ob toho tyma mostami. Chłopi do lisa ryzali drewo, w kamionci były trzy tracze i to wszystko śrubami skruczali i robili mosty, żeby ruskie mogli na dalsze iti na z frontem, z amunicją, ze wszystkim, żeby mogli iti dalej. No to było jedno, ale tu nagnali ludzi do tych mostów. A przyszli ruskie wojsko mobilizowali młodych do Czerwonej Armii. To jaka dla nas było po wojnie? Nie było. Z naszego sewa było 18 chłopców w tej Czerwonej Armii. Ja nie mogę się z tym pogodzić, że trzeba było wyganiać Niemcy. Polacy nie mali obowiązku i ty Niemcy wyganiali ze swojej ziemi polskiej? Nie. Oni zbierali po niemiecku broń, żeby mali rabować Rusinów. A nasze Lemki musieli iść na front. To išli przez Czechy.

0: Dla tych, što teper włóczyły nasze lemkiwskie radio, przypominam, że hneska besiduju z panią Maryną Kobani z Chyży Chocholak. Pani Maryna hneska mieszka na czużyni w Oleśnicy, niedaleko Wrocławia, a rodom sud z Boguszy na rynie Lemkowyni. Proszę słuchajcie dalsze, Mirek Gorhacz.
1: A w 47 roku czujemy, że z góry ludzie wyselają. A do nas Wit z Grybowa przyszedł na zobrania i powiedział tak: wy siedźcie spokojnie, wszystko nowosandyckie nie będzie wysiedlane. Oszcie, siejcie. Te ludzie tak robili. Wierzyli, że może nie będzie. Ale jak już nowosandyckie poszło, że już wysiedlają tamte horiczne seła, już wkraczają do Florynka, no to ludzie się już, co robili? Gazdyni pekli chleb, suszyli, żeby na drogę było. I musieli, doczekali my się, i w Bogusze. Ale przyszli z nienacka, nie znali my, kiedy to będzie. Moja siostra przyszła do Grybowa na targ. Stefana, mama, przyszła do Nowosandza. Rano, zawczasu, już przyszli, nawet z polskich seł były nadane furmanki do tego zobrania. Wszystkie małe chłopy się poschodzili koło szkoły Bogusza, każdemu przydzielali furmanku i w 2 godziny trzeba było wyjść na ulicę. Tak, że ludzie, ja si to przypominam, jak ludzie płakali. A to te wojaki, de kotry byli, kotry spiłczuwali. De kotry wojaki płakali, jak nas wywozili. A de kotrym nie było tak w nas, żeby kosy byli. Nie czułam, żeby w Boguszy się to działo. Ludzie spokojno wychodzili. Co my mogli zabrać na taki maleńki wozel hirska?
2: No. Mogli ste wiaty, co se chcieli, czy ste mali jakieś ograniczenia, że to może, to wiaty, tamto nie?
1: To nie było takiego ograniczenia, sami si ludzie ograniczyli. No co wzięli? Wzięli pół burona, bo to uważali, że to będzie im potrzebne.
2: Lem to, że wiz był mały, tylko to ich ograniczało.
1: Tak, to ograniczało, tak. Ale, znasz, jednak ograniczenia było. Dlatego, że jak oni si zaplanowali daty do jednego wagonu towarowego 2 rodziny z bydletmi, no to co my mogli wziąć? To wzięli my w tych skryniach, nie znam jak was w Florencji nazywali, my nazywali skrynia, a w Borsariowej nazywali łada. No, to znate o co. No to w tych skryniach popakowali i tam jakieś tam pomyski, jakieś horniatka poskładali pomiędzy to te ubrania i kluczom zamkli, no i wynosili toto. A szafy, mali siczkarniu, mlynok, mołoczarniu do mołocia, toho, do zerna. Wszystkie graty rozmaite, jakie byli horci, pomyski, że to stało. Kilo my mogli wziąć. Na to te 2, no to nam może też Kuścioch pomógł, że to Polak przyszedł, no to na to wizję jeszcze Kuścioch włożył. No i przywezli nas do Grybowa. W Grybowi noczuwali my jedną noc i zawadowali nas do tego. I zawezli do Oświęcimia. W Oświęcimiu nas trzymali, nie pamiętam kilo, czy 2 czy 3 noce.
2: Wszystkich chyba sam w tym osiedniu.
1: No, bo przecież trzeba było wszystkich chłopów wziąty na przesłuchania. I tam byli byty i mali się przyznać do tego, że pomagali bandzie.
2: A to byli wszystkich chłopów brali?
1: Z Boguszy tych młodych chłopów wszystkich na przesłuchania wzięli. To z każdego seła tak brali. A 3 leżyli. Wzięli ich z Oświęcimia, prewezli do Jaworznia. To między tymi trojoma był mi brat Onufry, najstarszy. I był jeszcze świeszczennik, który przyszedł na naszą parafię, ale to świadczennik był odwezeny z Boguszy do Nowego Sącza i z Nowego Sącza dostał się do Jałożni. Czyli było trzech i nasz i świadczennik byli w Jałożni.
2: Skoro byli ich i torturowali już w Oświęcimiu,
1: tak.
2: To czego jeszcze ich prowadzili do Jałożna?
1: No bo trzeba było przed świtem się okazać, że byli takie, które pomagali partyzantom. Bandi, o tak inaczej nazwać.
2: Opuśćcie nam, co w tym Jałożni się działo? Znacie, macie jakieś wiadomości na to?
1: To znaczy, że może mamy bardzo mało, bo mi brat jak się wernął, to inny jak nie chciał. Bo oni byli zaprzysiężeni, że mają dniczne powisty. To jeszcze wece powił Miron Choroszczak, bo my trochę słodki. A to ty reszta, oni się boją, to mało powił, ale byli, wszystko byli za to, czy była banda i czy pomagali. A jak jest powił, że nie pomagał, że nie było nas banda, bo jak była banda, to złodziejska, która brała koroły. Jak przyszli to te bandziory polskie rabowaty, to kazali, na początku brali bydlata, a potem się bojali już braty, bo co on będzie robił z tą korową, bo musiał jej prodać. To się wycwanili i powiedzieli tak, dasz za 2 tygodnie masz 30 tysięcy położyć na stół, bo jak nie, to twoje gospodarstwo pójdzie z płomieniem. To ludzie się bojali. Wyciągał z ostajni korołu czy jawiłku i kłał grosze na stół. Tak nas muczyli. To było 2 roki takiego czegoś. To nie była skończona wina dla nas. No i jak przywezli w tym Oświęcimiu, nas powezli dalej, tu do Oleśnicy.
2: A to też to opowiadali. To co oni opowiadali o tym Jałożni?
1: Chodili na roboty, jakie są tam, na jakie są budowy, jakie są tam pisok wozili, no co się tam musieli robić. Ale żywili tak, jak mi brat powiedział tak, dali ty na cały dzień chleb i jednego śledzia solenego. Jeszcze do tego byli i kazali się przyznać. Jak my się dowiedzieli, już potem mama i zdyli, bo my z mnie jak nie znali, gdzie ich wzięli z Oświęcimia, gdzie. Naszli takiego aduchata i więc po prostu dowiedział, że są w Jałożni. I mama z nim izdyli. Myśmy to te pieniądze, co jest w domu wzięli, wszystko stratyli. Dowiedział się, że to i mama tam izdyli, i już znali my adres. My szli, pojechali tam z paczką, ale nie pustili, nie widzieli się z synem. Wernuli nazad, ale już mali adres i wysyłali paczkę. Także mama już powili tym dwom i wysyłali paczkę. Wsiczny.
2: A to te paczki dochodzili do...
1: Dochodzili to te paczki. Wsiczny na drugi dzień rozwianych świat nasz Onufry wernął do mnie. Ale był tak chudy, skoraj kist. I zaraz nie, że jak win woszł do mieszkania, to my z mu nie poznali. No, potem win przy takim... Mama go tak powoli odżywiali. Win potem spuch. To było to, że on przeżył to. Kiedy tam się nie patyczkowali, co popało, czym popało i zależy, kto tam przy mi stojał. Czy była doszczka, czy było jakieś żelizo. Byli. A kilo tam ludzi, bo mama tam izdyli, to tam był w tym taki sosnowy lis. I tam grebali ludzi. I przy każdym była tabliczka, to mama powiedziała tak, kilo ja się tam napłakała i naczytała tych tabliczek, żeby najty, ale nie naszli. Tak mali nadzieju, że jestli mnie naszła, to żyje. No i żył, ale...
2: Dużo lemkiewskich nazwisk rosyjskich wyczytali mama?
1: No,
2: na tych tabliczkach?
1: Tak, wyczytali tam, no tam były tabliczki po polsku napisane. A mama znali czytać i to, także, że to... że našli toto. No. No, a jeszcze opowiem z naszych tych trzech Bogušanów. To Onufry nie był w wojsku, bo jeszcze był za młody, do wojska polskiego jeszcze nie był wzięty. Miron też nie był, bo był starszy. A Mitro Wysłocki, win służył w wojsku za czynną służbę przed winą. W 1938 roku odbierał wszystkie załoldzie, pomału odbieraty. W 1945 roku zabrali go do Czerwonej Armii i tylo zasługił mał. Ordery mał, był ranny w wojsku, ale przeżył. Z tymi orderami wrnął i przyszedł do Oświęcimia, to nie miał przy sobie dokumentów, jak go tam przesłuchowali. Więc wszystko opowił, w jakim wojsku był, w którym roku, w jakiej dywizji, nic mu nie zwierzyli. W Czerwonej Armii był, w Bandzis był, nie, byłem w Czerwonej Armii. Wyganiał jem Niemca z Polski. Kat, tak jak im takim powiem, to ho tak byli po piatach. Nawet po piednych pchali ich. Tak byli. Ale przeżył to. Przeżył, niedługo żył, as mu dostał. I zasłużony człowiek. Tak jeszcze. Gdzie jest sprawiedliwość? Gdzie? I kiedy ona będzie? I tot Mitro przyjechał, a jego żena w stajni mieszkać, tu na zachodzie, z jego mamą i jego sestrą. Także taki nasz gorbaty los, tak jak napisał Chomiak, bo mam to tu książkę. Tak ludzie przeżyli. Przyjechaliśmy do tego sewa, do tych Radzowic. Przywezli nas do Leśnicy, i z Oleśnice dali nas po Wicecywski. Jak się umówili w tych, a w Rybowie naszą Bogušu podzielili na dwa transporty. Drugi transport piszał chyba dzień, oni tam noczuwali chyba dwie noce. I tamto dostał się do Ścinawy. Tamtych rozprawili tam po tamtej stronie Odry. A nas dali tu. Myśmy popali w takie bagno. Tak nas muczyli te osadniki, te właśnie z tych Bieszczad. Dali nam tak popalić, że to budu pamiętała, pokra budu żyła.
2: A co to były za osadniki z Bieszczad?
1: To byli takie, które w 45 roku się byli razem z Ukraińcami, jedno drugim palili seła. Przyszli te Polaki na ukraińskie seło, z jednego seła polskiego podzielili się na cztery grupy i poszli rabować cztery ukraińskie seła. Zabrali im wszystko. Wiz, konia, korowy, mlynok, pług, borony. Wszystko wezli na polskie seło. To było w sam na nasz Wielkdzień. Toto nam powił Polak, który był z inczego sewa. Nie z tej Dylongowej, tylko z inczego, on nam paru roków później to powił. A Ukraińcy się zobrali i w same rystwo polskie 24 grudnia 45 roku obstupili cichu tu Dylongową i podpalili. I powili im tak. Spalicie nasze, coście nam zabrali, spalicie jeszcze i wasze. I to te Polaki nie mali się gdzie dzieci. I wyjechali tu na zachodnie ziemi i osadzeni zostali w tych Radzowicach. I tak oni byli naszymi wielkimi wrogami. To musiło minuty, kilka roków, żeby to się unormowało. Byli my wsi banderowcami. To było dla nas i ja dlatego powiłam, że dla nas nie było 6 roków wojny, tylko 10. Może nie wszyscy trafili do takiego seła jak my. Bo w tym samym powiecie w Sycyjskim sąsiednim seli były dwie rodziny, to znaczy, że była mojego męża rodzina, rodzice i dzieci i moja teta, mama, sestra. To im tam nikt nie dokuczał, bo tam byli od Limanowej Polacy i z Wielunia, a to te ludzie, to te Polacy nie znali tego, co się działo na wschodzie. I im nikt nie dokuczał, nikt nie powiedział, że oni banderowcy.
2: W jaki sposób wam dokuczali to te Polacy z Dylongoła?
1: Jak nas tam do tej Radzowic przywezli, no to już przecież to taka była, że banderowców przywieźli. Taka była opcja toho, że banderowców. No to banderowcy nas spalili i powiedali tak, że jak tot góral, aha, powiadam, 5 rodzin było góralów, oni byli od Nowego Targu. Jak oni widzieli, bo my na paczkach mali adresy, a to Nowy Sącz, o, to wy jesteście z naszych stron. A dwóch takich było młodych, którzy byli za Niemcy w partyzanci. I oni nasze seła znali, Boguszu znali dobry. I oni powiadają tak tym dylegowiakom, nie, zostawcie tych ludzi w spokoju, bo oni są od Nowego Sącza i my ich dobrze znamy. To była dla nas ostoja, to te górale.
2: A to górale czym się naszli?
1: A górale przyszła, na góralach była biedusia. No to oni szli sami, chcieli na odzyskane ziemię. Tak, za chlebem, tak. No i było priadrodin, także oni byli dla nas bardzo fajne. I tak nam to dokuczali. Wy znacie, że to te starsze poszli. Onufry był jeszcze w Jaworzniu. A młodszy to Kornel Władimir, oni chodili po ludziach, żeby zarobić na żeby mali przezimować korowy i żeby my przeżyli. To ja išła korowy pasty. A dzieciska, znasz? Co dzieciska czuli od swoich rodziców? Banderowcy. Kamieniami za mną metali i powiedali tak, wy wściekłe banderowce, wyście Polaków żnęli. Ja przychodziłam z płaczem do mnie. A mama mi powiedziała, to co ja ty zrobię? De ja pójdę na skarb? I tak było. To było jakiś czas.
2: Ale w kogo ste zarabiali na to chleb?
1: No to w tych wszystkich gazdach, które... No i w tych też tak, ale...
2: Czy z jednej strony was zatrudniali, a z drugiej strony was wyzywali?
1: A moja sestra chodziła tam, czy to były żniwa, czy to były, zbierali koparką z ziemniaka, to ona powiada tak, jak przyszli my na obiad isty, to ona powiada tak, ani się mi isty nie chciło. O niczym mowa nie była, ale o tym, że nas banderowcy spalili. I to było dokuczenie. To tak w żywe oczy było dokuczenie. A ja najmniejsza, no czasami im piszła, len pomoczy rwaty, to tydzień, a nie mali my niczego. A zresztą, to len my, wszystko nie mali niczego. Wszystko szli na to, jak piszła Anna powiedzieć, jak my piszli do Poznaniaków, do roboty, to tam była incza. Tam była robota, było jedwo i nie było takiej gadka. Tylko była gadka u tych dylongowiaków.
2: Czyli tak naprawdę z syniaków. Nie wiadomo, od Kasia to wzięło, że nas Lemkiw asocjują z Ukraińcami.
1: Znate co? Myśmy se tym ubolewali, że myśmy, ja piszła pasty korowy i tak się dumam. No przecież my nic nikomu nie zrobili. A czego my musimy tak cierpieć? Czego my musimy to słuchać, co oni przeżyli? Nianie powiadają tak do takiego jednego, taki cwaniaczok był za Boga, nie za Boga, to dylongowiak. To on tak nas żywcem targali, a nianie powiadają tak, to nie my, wy nam dajcie spokój. A jak wyście mieli zatargi, to jest wasza sprawa. Bo nasze nianie znali, co powiedzieć. Ale był taki okres, że oni się bojali, bo nieraz trzeba było kusiąc maty język za zębami, bo się nie dało. Ale jak taki przeciętny przyszedł i tak opowiadał, bo jak powiadam do brata, przychodzili do naprawiaty czerwika, To taki był cwaniaczok, to tak opowiadał, jak to tam było, co się działo. Nianio mu powiedzieli, tak mu powiedzieli, że jak przyszedł drugi raz, to już na to temat nie rozmawiał. Już było, już był spokój. No i to trwało dość długo, 4-5 roku, no potem było coraz inaczej, coraz lepsze, no ale. Ale myśmy nie mali 2 roki ziemi. Bo tam mała być komasacja, to my 2 roki robili u ludzi, żeby się wyżywić.
2: To se swoje ziemi nie dostali od razu?
1: Nie dostali. Myśmy w 48 roku Hoseni dostali ziemię po komasacji. Bo tam po niemiecka ziemia to też była taka, że jedno mali duże, jedno wielkie bałorstwa mali, a drugie byli robitniki. To nie było równosti i zrobili komasację. Także nadali każdemu i nam dali 10 hektarów do pałacu, a przy pałacu nie było nic. To myśmy w toho górala jednego, co był najbliższy nas, to my przymali koni, bo z początku mali jednego konia. Na samym początku to jeszcze my orali bykom i jedną korową. Myśmy z Boguszy przywezli 3 korowy, jednego byka i 10 kur. I to, co my przywezli na tych wozach. To wszystko nasze. Wszystko reszta zostało. Potem my w tym górali trzymali swinie, bo nie było dla nas to było. A korowy my mali w pralni. I taka była taki barak, był w tym baraku mali sino. I to wszystko było nasze. I tam my się uczyli 18 roku.

Pripominam, što dneska słuchali ste w radiju LEM FM piatu Czas wspomnieniu pani Maryny Kobani z Chorzy Chocholak, kotra na czużynu do Oleśnicy, niedaleko Wrocławia, przyjechała aż z Boguszy na rydni Lemkowyni. Na tym pani Maryna nie skończyła swoje opowiadania i zas za tydzień zdałoby się opustyty następny szesty czas wspomnieniu z panią Maryną. Lemże na żal, nie starczyło mi już czasu na dłuższą besidu z panią Maryną, dlatego obiecuję, że za niedługo zas budu z wizytą w Oleśnicy i dokończymy to tu besidu w innym terminie. Na dneska dziękuję za uwagę i zapraszam zas w czwartek za tydzień na godzinę 20:10 na dalsze besidy w programie Tam w Chorach Karpatach. Mirko Orchacz, zo Zachodu.

Pisania i orania. Kiedym jeszcze orał, niestety mia było być poetą. Kiedym już w ludy poetą, niestety mia na to, bo orił.

góry wołają, łotwa dziedzim trzeba, ślerb na percie zdobywać, by być bliżej nieba. Z płoziraćka wysoku orał gniazdo wie, kany między turniami Kłazicka.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Wieczerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosi dnes Seweryjan Kosowski.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze Radia Lem FM. Z tej strony Seweryna Kosowskiej i ja was kreśli witam w to dwitirkowy wieczór 12 maja. No i zaczynamy dzisiejszą audycję Jutry Świty priamo z Rosławskiego studia, a ja budu z wami do 21.30, tak że nadzieję się, że dobrą muzykę poczujecie. No i wszystko to, co lubicie, też poczujecie, a ja wam kus informacji dneska, oczywiście, peredam. No to, zaczynamy.

0: My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.
1: Gdzie było, tam było, między Karpatami a Poloninami, był jeden walał, a u tym walali, wyrosli dwoje szuchaj. Zdatne, ale najwięcej si ważać swoją kulturę, tradycji, dziewoczkę, a żywit u nas na wychodzi. Posmotrzyj tu, brat, szak to nadhera, najkrajsza ziemia na świecie. Tak sa teper posadź, a wychutnaj si husočka.

Witajcie po przerwie, drodzy słuchacze. Ja bym teraz chciał zwrócić do naszych solenizantok, solenizantów, wszystkich tych, co świadkują jak raz dnes swoje imieniny. No i kiedy zazrymy sobie do naszego gregoriańskiego kalendaria nowego stylu, dnes świadkują dzieńczyma Jazon, Johanyja, Pankratyj, Joan, German, Cy Tedoska, ale też Epifanej. Kiedy sobie posmotrymy do juliańskiego kalendaria naszego starego probaczte stylu, tak dnes będzie niczyma pamiat Artyma, Wasyla, Iwana, Fedota i Filemona. Także to wszystkim świadkującym solenizantkam i solenizantam na mnohy i błahelita, krypkowo wam zdorowla, no i nie zabywajcie, że w LEM FM furt was pozdrawiamy.

0: Ne było, a je. W kince sme sia doczekali.
1: Tu wem kinské radio.
0: Lemkiuski głos w twoich hyży.
2: Je, dobrą muzyką gramy i w LEM FM program prodążamy. Tak mi się to dakus zrymowało, ale nie o to idę, żeby te poezje utworzyć, ale chciałbym wam krótko o tak zwanych nietypowych światach dać to przypomnieć. Otóż my dżyma dnes 12 maja mamy Międzynarodny Dzień Med Sester, Europejski Dzień znania o fibromialgii, czy Międzynarodny Dzień Limerykiu, Świato Limerykiu, a znaczy się tych takich żartibliwych tworił, jak raz dnes 12 maja świadkujemy. No i cóż, to chyba tylko z tych takich ciekawszych, ważniejszych, netypowych dni, jakie dnes jem chciał wam przypomnieć.

wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Beskidzie Niskim, a szczególnie Łemków, których spotkałem na swoich drogach reporterskich właśnie w wielu miejscowościach, a szczególnie w Bielance, Gładyszowie, w Puściu Gorlickim, zwanym dawniej Ruskim. Pozdrawiam serdecznie, a szczególnie pozdrawiam słuchaczy radia LEM FM. Krzysztof Krzyżanowski.

No i tak, drodzy słuchacze, ta audycja Tri Świty, ja się tiszę, że jesteś ze mną i tiszę się z tego, że dny mamy 14 dłuższe, a zaraz i sądzie chodni 4.43 minuty, zachód chodni 20:20 dłuższe tego, że zaraniszniu chodnia to 15 chodni i 36 minut.

0: Słuchate LEM FM. LEM FM. Rosyjskie radio. LEM FM na żywo.
1: Wracam do Was, przypominam, że czujecie audycję Trzy Świty w radiu LEM FM. Tiszę się na to, że jesteście, tiszę się na kontakt z Wami. No i, drodzy słuchacze, prodążamy to wysyłanie. O paru chwil do Was przyjdę zaraz i sobie powiemy, dasz to z naszego lemkiewskiego, rusyńskiego kalendarium.

0: Słuchacie LEM FM. LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM. Pierwsze lemkiwskie radio. LEM FM. Rosyjskie radio. LEM FM.
1: I do rozpoczęcia jeszcze taka jedna informacja, jaka dnes do niej dotarła. Pan Felir Labek, jakiego możecie tiamyty, bo na ostatni lemkiwski watry na Czużyni w Michałowi był odznaczony nagrodą imienia Epifana Drowniaka Nykefora za trud życia oddany dla lemkiwskiej kultury. Ostał jak raz poczesnym gromadzianinom kaluskoj gromady. Tak, kaluskoj miskoj terytorialnej gromady ostał jak raz členom odznaczony Fedil Labek, zasłużony lemkiwski dijacz, narodzony w sali Świadkowa na Lemkowyni i w 1945 roku był pereseleny ze swoją rodziną, z rodyczami, jak raz na radziańską Ukrainę, no a od długich roków jest wedoucim členom ansamblu Studenka, jakiej hostył nie tak dawno Bohłony na lemkiwski watry na Czużyni w Michałowi, bo ty może Studenka bude tydzień na Biennale w Krynicy, takoj już o 2 tygodnie. To bardzo możliwe. Dobry, to z mojej strony na ten moment tylko. Ja was proszę posłuchać fajną muzykę.

Dobro slače, i tako się już praszczamy. Kończymy to naszą dzisiejszą передачу, ale nadzieję się, że wy nie będziecie smutyty, bo oczywidno to, co dobre, skoro się kończy, tak to im chciał reczy, ale że się nie będziecie smutyty, bo w naszym radiu LEM FM dalsza dobra muzyka toho nie brakuje. No a okrem toho nie braknie, drodzy słuchacze, i takich informacji, że już o dwa dni zaraz z wami budu, zaraz sereda, tak budu z wami jaką, w piatniciu też jaką, no ale czwartek to zaraz mi den, kole budu mich powesty z wami wieczór w Radiu LEM FM. Majte się szumni, dobranicz, zdrowie wszystkich, Severian Kosowskiej.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świt. Wieczerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świty.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień.

wiersze Lemkiewskie Radio. Lem FM.

0: LMFM.
1: Lem po naszomu. LMFM. Zapraszamy.
0: Hoczu słuchaty LMFM. Mela Pelehacz.
1: Mirko Pelehacz.
2: Na ulici banda hraje.

106,6 goroleci, 103 i 8 polkowyci. LMFM to twoje radio.

0: Tak, serdecznie pozdrawiam organizatorów Radia LEM FM, jak i słuchaczy radia. Zaklikuję, ludzie macie możliwość poczuć rodnego słowa. Starajcie się zawsze znajdować czas, żeby z anteny poczuć swoje radio LEM FM.
1: Dziękujemy.
0: Tak, bardzo.

Lem FM 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowieci. Lem FM to twoje radio.

0: Ne było, a je. W kince sme sia doczekali.
1: Tu wam kińskie radio.
0: Lemkiuski głos w twoich uszach.

Я делал тарелку, знаешь, кидал тарелку, знаешь, кидал тарелку.

0: Tak, serdecznie pozdrawiam organizatorów Radia LEM FM, jak i słuchaczy radia. Zaklikuję, ludzie mają możliwość poczuć rodnego słowa. Starajcie się zawsze znajdować czas, żeby z anteny poczuć swoje radio LEM FM.
1: Dziękujemy.